0: jai.
1: What's me now?
0: Anya woye.
1: Anya
0: na jia.
1: Anya na jia.
0: Yes woja.
1: Yes woja.
0: Ajo.
1: Ajo.
0: Siatong.
1: Siatong.
0: Ama bonya.
1: Ama bonya.
0: Yes woja.
1: Yes woja.
0: Siaka.
1: Siaka.
0: Ama papa.
1: Ama papa.
0: Yes woja.
1: Yes woja.
0: Siaka.

0: ipoto ah hard one
1: nana moni adwuma na mama nke wiase nya gana ponkon ke wiase anka wiase nyina sa bring kadegon e detia to fire dig the buttons.